0: mapapeteka mabuteji nkhanza ngale kizumbu banyane aholu insisi mapoteka khuku sasabu usingidise sikane dwako dzinzebe nizu dzwata katsimisi khati dzisipu simisilo para si mane ngudzu dziplebenyo kale neso
1: ngona asanzebe ikiryo na jikanero iyakumora ne abariki chimwe nyabana isirumbikiso nzewe yakubwa
0: atatwa kisambihu
1: mahumaona
0: musoneke
1: makhozi nani maloko nzebe khakamazhivaku e kana na renga kuye dzinzi khindra dzinyamika ngutimika
0: ngutimika ataza khudzisona
1: asona kasisiwi
0: parasipunguzi mapepete
1: ngona kra
0: mulenhe mupaka mazhivaku.